abantu mama. Mama, ake siye ngomeni ithi konke kwami kwisimangaliso. Sifuna ukwetshisa le nkulumo yakho mama laphana umama uHappy Ngcobo laphana endaweni ke yasePinetown ukuthi ke sicule nje le ngoma ethi konke kwami kuyangimangalisa. Webo mnala, konke kwakho kwisimangaliso.